0: baba. Phezwa bohloli, phezwa bohloli, phezwa bo, phezwa. Sawazomna.
1: Man of the moment.

0: umuntu wesintu uyami kwela kamthakazi isho njalo ke ingoma isha kamnandi
1: Moapi weno masa Moapi weno
0: masa Moapi weno masa Moapi weno masa Moapi weno masa